chitokwa takalimiko udidi sana ufuna budi chowe taga budi sawa budi kade uwa nuku radio budu radio yomtu wa budi jo kati chungi de chitunwa chokubilia chembo zibia misanyo